0: na mumfira ho braseɛ
1: na mumfira braseɛ ɛyɛ ntoma yɛ ka sɛ obi bra ne ho ase a wɔyɛ sutie panyini tu no fo a ɔfa obia so ɔyɛ sutie no ɔkɔ anim wɔ abrabɔm bebree ɔse
0: mumfira ho braseɛ na monsom ho mo ho
1: na monsom deɛ
0: mohomoho
1: kɔ sam 50 mohomoho wankasa monwiawia mohomoho na wokɔda bɔɔde na wowiawia panse nyinaa wobɛte bɛyie bɛte bɛyie ɛwiawia nkɔfoɔ mleke wɔ nkɔfoɔ adakam nkɔfoɔ pink mleke na wowo sa da koro bɛsaa saa saa saa saa sa wobɛkɔ akɔsa deɛ ɛde didi te agu mu ɛhɔ na wobɛwo sɛ wiase yɛmmieru ɛne nkwala aba no adwombɔ ne wɔ mu tirim ɔhwɛ no se yɛwiawia ne mereke a ɔbɛtumi de paneɛ afo ddt na ɔde ahyɛ mereke no nkyɛn na wafo agu mu na ɛsi hɔ woba a wode prɛg wobɔ so po galenom tɔmtɔmtɔmtɔmtɔmtɔm na wodi wia na wobɛhu sɛ yes sɛ wiase bɔne nyɛ kwala ketekete woayɛ wo nsa tentententententen ɛfie na wowia sukuu mu wowia womamede toɔ wofa oboyfrindeɛ wofa wohwɛ m'anim wode ahwɛ m'anim nti jeremia 50:31-32 se
0: 50:31-32 ɔhantani
1: ahantani
0: hwɛ mene mmo anya
1: gye yɛtu ne fo a wɔmfa no bible sɛ onyankopɔn so wɔne wo na anya
0: awurade asɛm
1: nie
0: ɛfiri sɛ woda
1: ɛfiri sɛ wona
0: wasotwe berɛ adu
1: wasotwe berɛ adu
0: na ahantani bɛsu nti
1: nti ahantani akoraa biara a ɔmmua deɛ mfa no yɛadeɛ no ɔbɛsu nti
0: na wahwe ase
1: na woayɛde ade
0: wahwe ase
1: hwɛ ɛba a wokyie me yɛmfa daniel 4 ne nka ho verse 37
0: Daniel chapter 4
1: verse 37
0: afemi nabukadnezar
1: mekanfo wo soro nyankopon no
0: me mane so me yi na ye sɛ ne ye nyina ye nokre
1: na na
0: kwan ya tentrene
1: na sa nyankopon no na kwan nyina ya tentrene
0: na wona wona mahantan so no
1: na awa wona mahantan so
0: otumi brɛ wona se
1: o nyankopon otumi brɛ wo mo ase nti akwalaa abrantiɛ wotie me ababaawa a wotie me bible no so wɔma a ɔmoyɛ ahantan na ɔmoma ɔmo ho soro no wɔno nyankopɔn wɔtumi brɛ wɔ mo ase nti wɔkɔ maka 66 verse 8 ne kaa sɛ maka deɛ ɛyɛ akyerɛ wo
0: onipa ba
1: ɛne deɛ awurade pɛ firi wo nkyɛn
0: biara sɛ
1: ɛnyɛ biribiara sɛ
0: adetrene pɛ
1: adetrene yɛ
0: adɔyɛ ɛne ahobrasea
1: ahobrasea
0: wɔgye ne nyankopɔn bɛnante
1: awurade nante meba awurade nhyira wo
0: amen
1: mewɔ fa sɛ awurade nom wa o
0: amen
1: ɛne anadwe wɔnka wo ho
0: amen
1: sɔre gyina wo no aso na bɔ mpayɛ sɔre gyina wo no aso bɔ mpayɛ